0: Marek, Przestolicy Wrocław.
1: Mikołaja, Przestolicy jest.
0: Marek, Przestolicy Łódź. Marek, Przestolicy Wrocław.